przed sezonierz las przez las, tra la la la la. I se gwizda tak jak ta, tra la la la la. A po tamtej stronie szły panienki dwie, stanęły posłuchać, co się w lesie drze.